ento peti kanoro kawano ngwesho telaro wano ringo telaro borri pien chocha chel kobi wani yini beda chakki kara chel kire giki en chocha chelo da pun mede kobi wani tikar menyualo dano kire kare ame dano weho kire logo ni tong rotko ba yini nada diyo chunywa yini nada chunkedwa akadu tia be nyo tia rai kogolong wano duwa borri.

Tone ngada do gamong awang pier do baba kabari macu etijeng doño algo pe doño mukede montio tini korge kara yin koro megi me beri kunde mungu pisem sem diri we piti kudi komi kame nyual ken wane